krzesło. Panienki z bardzo dobrych domów, bo przecież komu jak komu, lecz im rodzice wierzyć chcą.